0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!
2: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

4 minuty po godzinie 7, a to oznacza, że rozpoczynamy piątkowe wydanie Godzin Szczytu, oczywiście w Akademickim Radiu Centrum. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry, witam wszystkich, rozbudzamy się dzisiaj razem. Wychodzimy powoli z wakacyjnego klimatu, ale za to wchodzimy w klimat weekendowy i myślę, że warto nas dzisiaj słuchać nie tylko dla pobudki, ale też i dla wejściówek na spektakl teatralny, który będę dla Was miała. Zapraszam do godziny 10, a na sam początek Ozzy Osbourne.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.

To był oczywiście Kult, który już za nami, 12 minut po godzinie 7. Patrzę na prognozę pogody i muszę powiedzieć, że wschód Polski jeszcze nie tak łatwo zamierza oddawać lato, bo w poniedziałek na termometrach w Lublinie będzie nawet 30 stopni ciepła. No wakacje się kończą niestety, ale pogoda najwyraźniej dostała chyba trochę informacje z opóźnieniem, ale opóźnienia na pewno nie ma. Nasze radio, bo gramy ostatnią nowość od Rolling Stonesów. Tak prawdopodobnie brzmiałaby Amy Winehouse, gdyby była mężczyzną. You know I'm no good. Już teraz.

Klasyk na antenie 98.2 FM i klasykiem jest również, myślę, poranny przegląd prasy, który zaczynamy artykułem z Jawnego Lublina. Piszą: metamorfoza Parku Bronowickiego, a po rewitalizacji usychają stare drzewa. W przebudowanym kosztem prawie 9 milionów złotych Parku Bronowickim szykują się niestety wycinki. Kilka najwyższych drzew już uschło, a przy nowym murku oporowym zamierają kolejne. Ale za to lubelski ratusz mówi, że nie mamy podstaw, aby wiązać stan tych drzew z rewitalizacją parku. No ale fakty są takie, że wojewódzki konserwator zabytków zgodził się na wycinkę 62 drzew jako niekontrolowany odrost samosiewów czy zaawansowane oznaki zamierania i takie tam. No i te, które wycinki uniknęły, za to poddano zabiegom pielęgnacyjnym, ale mimo wszystko posadzono też setkę nowych drzew, niedużych sadzonek klonów pospolitych, wiśni, hojny kanadyjskiej czy czeremchy pospolite na przykład. No i czy park zostanie parkiem, czy jednak stanie się skwerem, no to o tym możecie się przekonać w dalszej części artykułu, a za to na Lublin 112 trochę przydatnych informacji, czyli o zbiórce elektrośmieci, która już jutro, właśnie od jutra, jutro będziecie mogli oddać starą pralkę, starego laptopa, czy nieużywany albo zepsuty telewizor i wiele innych rzeczy. W 7 lokalizacjach na terenie Lublina właśnie odbędzie się ta zbiórka. Punkty są czynne od godziny 9 do godziny 14. Na Czechowie, na Lesemie, Kalinowszczyzna, Sławin, Węglin, Głusk czy Zadębie. To są lokalizacje, ale dokładnie znajdziecie to w artykule na Lublin 112.

0: No i przy okazji też sprawdzimy sobie sytuację pogodową za naszymi oknami. Bez wątpienia jest słonecznie, jeszcze nie tak ciepło, bo 9 stopni na termometrach, chociaż najwięcej dzisiaj wzrośnie temperatura do 25. Ciśnienie wynosi 1023 hektopaskali, raport smogowy jest dobry, a biometr jest korzystny.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
3: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: Polecam. Na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60. Reklama.
7: Akademickie Radio Centrum.
8: Najwięcej rocka w mieście.

dzisiejszej Głowie do Góry mam dla Was podwójną wejściówkę na spektakl. Jeśli byście się chcieli tak ukulturalnić we wrześniu, no to właśnie jest taka okazja. Spektakl o tytule Lumo Wieża Babel w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego. No i jak czytamy, to pierwsza część międzynarodowego projektu teatralnego inspirowanego postacią Ludwika Zamenhofa i jego marzeniem o języku, który może łączyć ludzi ponad granicami. Krzysztof Garbaczewski właśnie wraz z zespołem artystycznym stworzył hybrydowe widowisko, w którym teatr spotyka się z technologiami cyfrowymi, wizualizacjami 3D, muzyką i performansem sieciowym. No i będziecie mogli zrobić sobie tę przyjemność właśnie z pójścia na spektakl już 5 września, czyli w przyszłą sobotę o godzinie 19. Miejsce to Lubelskie Zakłady Tytoniowe na ulicy Smoluchowskiego 1. No i jak tytuł spektaklu to Wieża Babel, no to ja Was pytam o najwyższą wieżę, słuchajcie, w Lublinie. 515-515-982. Jaką mamy najwyższą wieżę w Lublinie, a do wygrania podwójna wyjściówka na spektakl Lumo.

Jam na antenie Akademickiego Radia Centrum, tak akurat do śniadania. I mogę się założyć, że ktoś słuchaczy na pewno ma w swojej kolekcji płyt, jakąś właśnie płytkę Jamu chociażby. Można pomyśleć, że ten rynek płytowy już trochę wymiera, ale nic bardziej mylnego, jak się okazuje, klasyk, bo fani chętniej dziś kupują płyty kompaktowe, bardziej właśnie kupują chociażby od płyt winylowych. Sprawdzono to, no niestety tylko w Stanach na razie, no ale najważniejszy wniosek jest taki, że CD-ki właśnie zaczynają odbijać się trochę od dna i w pierwszej połowie tego roku sprzedaż ich rosła szybciej niż winyle. Właśnie od stycznia do lipca sprzedaż płyt CD w Stanach wzrosła o 16% do 16 ponad miliona sztuk, a dla porównania sprzedaż winyli wzrosła tylko o 2,4%. No ale mimo wszystko to streaming nadal dominuje, jest zdecydowanym królem. W Stanach właśnie wzrósł o 4,8% do 737 miliardów odtworzeń w pierwszym półroczu. No, spieszmy się kochać winyle, bo ich sprzedaż tak wolno wzrasta.

Luxorpeda już tak prawie na sam koniec pierwszej godziny głowy do góry. 3 minuty pozostały do godziny 8. No to już chyba czas, żeby zacząć myśleć o tej drugiej kawie. I zacząć myśleć o weekendzie, bo przypominam, dzisiaj chyba najlepszy dzień tygodnia, czyli piątek. No i już za chwilę będziemy wszyscy wolni. I też za chwilę słyszymy się w kolejnej godzinie głowy do góry.

Równe 5 minut po godzinie 8 wysłuchacie Głowy do Góry w Akademickim Radiu Centrum. No i rozbudzamy się dzisiaj wspólnie w ten przepiękny piątkowy poranek. Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry. Przypominam, że mam dla Was dzisiaj konkurs, jeśli dopiero do nas dołączyliście i nie słyszeliście. No to więcej szczegółów, co można zgarnąć i gdzie można pójść już za chwilę.

0: Reklama.
1: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

12 minut po godzinie 8. No i po raz kolejny lecimy z dzisiejszym konkursem. Do zgarnięcia jest podwójna wyjściówka na spektakl Lumo Wieża Babel. A cóż to takiego? Spektakl to pierwsza część międzynarodowego projektu teatralnego inspirowanego postacią Ludwika Zamenhofa i jego marzeniem o języku, który może łączyć ludzi ponad granicami. To wszystko to hybrydowe widowisko, w którym teatr spotyka się z technologiami cyfrowymi, wizualizacjami 3D, muzyką i performansem sieciowym. Bardzo ciekawie to wszystko brzmi. Spektakl już 5 września, czyli w przyszłą sobotę o godzinie 19 w lubelskich zakładach tytoniowych na Smolkowskiego 1. No i jak spektakl Wieża Babel, to i moje pytanie też o najwyższą wieżę w Lublinie. 515-515-982. Jaką mamy najwyższą wieżę w Lublinie, a do wygrania podwójna wejściówka na spektakl Lumo.

20 minut po godzinie 8, Kobra Nocka i nikomu nie wolno się z tego śmiać. No śmiać się również nie wolno z dzieci, z powrotu ich do szkoły. Myślę, że to jest aktualnie dosyć delikatny temat niestety, no ale właśnie temat powrotu do szkoły grzany jest obecnie w internecie. Ja znalazłam ciekawy artykuł o skróceniu czasu lekcji. Wszyscy teraz chcą wszystko skracać. Najpierw 4-dniowy tydzień pracy, a teraz chociażby 35-minutowe lekcje. Taka petycja właśnie trafiła do Ministerstwa Edukacji, żeby z 45 minut było 35. Autor petycji argumentuje, że no te za długie zajęcia mogą obniżać koncentrację uczniów, szczególnie gdy dzieci mają kilka lekcji z rzędu. No i według pomysłodawcy krótsze lekcje mogłyby poprawić skupienie i samopoczucie uczniów, a także ułatwić łączenie szkoły z treningami, zajęciami dodatkowymi czy różnymi dojazdami. No, ministerstwo nie wiadomo jeszcze co na to, mają czas do jutra w sumie na rozpatrzenie tej petycji, no ale w takim razie to ja się domagam skrócenia wykładów na studiach, tak żeby było sprawiedliwie, albo chociaż skrócenia pracy.

0: 28 minut pozostało do godziny 9, więc to czas ponownie wyjechać na drogi. Korek aktualnie na skrzyżowaniu Wolskiej z Fabryczną i ogólnie tam w okolicy Ronda Lubelskiego Lipca. Nieuniknione stanie w korku też myślę na Alei Unii Lubelskiej, na Tysiąclecia przy Rondzie Dmowskiego czy na Emanuela Grafa w kierunku Mełgiewskiej. No i w tamtych okolicach też korkuje się turystyczna na wjeździe do miasta. I przypominam, że pod nasz numer SMS-owy 515-515-982 możecie wysyłać Wasze informacje drogowe, które oczywiście przekażemy dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: No i też nie możemy zapomnieć o prognozie pogody, co tam się wyrabia za naszymi oknami. No, odczuwalna temperatura to 10 stopni, wzrośnie ona dzisiaj do 26, ciśnienie to 1023 hektopaskale, raport smogowy jest dobry, a biometr jest korzystny.
1: Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
2: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
3: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
2: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
3: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
2: No w Brikomanie, a gdzie?
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Kwadrans pozostał do godziny 9, a my startujemy standardowo z imprezą FM. I już dzisiaj coś dla fanów wysmakowanego brzmienia, gitarowej ekspresji czy szczerego przekazu, bo wieczorem w Wirdarzu, czyli w przestrzeni Centrum Kultury w Lublinie, zagra duet Wojtka Cugowskiego oraz Bartka Jończyka. Wojciech Cugowski, no oczywiście znany lubelak, więcej o nim mówić chyba nie muszę, i podczas tego kameralnego duetu towarzyszyć mu będzie właśnie Bartek Jończyk, ceniony gitarzysta i basista współpracujący z czołówką polskiej sceny muzycznej. Przenosimy się potem do Zgrzytu, gdzie grupa Młotna Czarownice wraz z gośćmi zapraszają na Slavic Metal Night już 12 września. Tego wieczoru spotkają się cztery różne oblicza ciężkiego grania, bo słowiański heavy metal, melodyjny hard rock czy też folk metal z kobiecym growlem i nowoczesna mieszanka nu metalu, metalcora i punk rocka, także wszystko naraz. I na sam koniec koncert trochę odległy, ale myślę, że warto o nim wspomnieć wcześniej, no bo liczba biletów jest już ograniczona, a mowa tu o koncercie Europe. 20 października Szwedzi właśnie zagrają na warszawskim Torwarze w ramach trasy The Final Countdown. Już 40. rocznica jednego z najbardziej rozpoznawalnych albumów, a jako ich support wystąpi kanadyjski zespół The Damned Trap.
1: Radio Centrum.

6 minut pozostało do godziny 9. Kończymy więc już drugą godzinę Głowy do Góry i na sam koniec godziny zamykam też dzisiejszy konkurs z wejściówką na spektakl Lumo Wieża Babel. Gratuluję zwyciężczyni, która udzieliła oczywiście odpowiedniej, dobrej, poprawnej odpowiedzi na moje pytanie o najwyższą wieżę w Lublinie. Jest to bez wątpienia wieża trynitarska, 60 metrów wysokości, tak do czubka, do tego kogucika, a jej taras widokowy znajduje się na wysokości 40 metrów. No a liczba schodów do pokonania na ten taras to 207 stopni. Taka ciekawostka. No i trochę polskiej muzyki na koniec godziny. Możecie się przenieść myślami do majowej sceny w centrum, bo przed nami to ten tanc.

Równo 2 minuty po godzinie 9:00, głowa do góry i Emilia Bukowska przy mikrofonie. Dzień dobry, to już ostatnia godzina naszej audycji. Słyszymy się oczywiście do godziny 10:00, a w tej godzinie chociażby polecajki, gdzie warto się wyrwać w ten nadchodzący weekend, ale też i przegląd mediów, więc jeśli jesteście spragnieni informacji, no to już za moment.

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
1: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki, opakowanie 500 gramów. Kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis.
2: Stokrotka.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.

Bruce Springsteen i Glory Days, czyli Dni Chwały. I czy tak możemy określić nadchodzący weekend? No, powiedzmy, że tak, a ja wam zdradzę, co ciekawego dzieje się właśnie w mieście i w okolicy. Bo na przykład już jutro na Placu Litewskim odbędzie się miejska potańcówka od godziny 17. Do nocy będzie można sobie potańczyć i co do samego tańczenia, to również kolejna potańcówka pokoleniowa 30 września o 19 na skwerku na Lubelskich Tytoniach. Co jeszcze w Lublinie? No oczywiście dożynki, nie w samym Lublinie, ale i w okolicach. Dożynki nie dają o sobie zapomnieć. W Radzyniu Podlaskim na przykład zagra Lady Punk w niedzielę, jeśli kogoś by to interesowało. No i w Świdniku również duża imprezka dożynkowa się szykuje. W niedzielę za to na Starym Mieście również Święto Miodu, no i kultowa już Giełda Staroci pod Zamkiem, jak i na Targu pod Zamkiem z racji oczywiście ostatniej niedzieli miesiąca. Pamiętajcie o przebudowie błoni i braku przejścia między Targiem a Zamkiem Lubelskim. No i też, co ważne, może i najważniejsze, że w niedzielę jest niedziela handlowa. To bardzo przydatna informacja. Będzie więcej czasu na wyprawkę szkolną.

19 minut po godzinie 9, więc czas zacząć poranny przegląd mediów. Przegląd, jak można się domyślać, w temacie szkolnym. Business Insider pisze o kredkowej drożyźnie, która atakuje rodziców, paragony, grozy i te sprawy. No ale jak się okazuje, wyprawka szkolna jako całość prawie nie zdrożała, tylko w sumie zdrożały jej niektóre elementy, bo za podstawowy koszyk wyprawki w 2026 roku trzeba zapłacić około 199,49 zł, czyli właśnie 39% więcej niż rok temu. Najbardziej rzuca się w oczy kredkowa drożyzna, bo komplet kredek kosztuje już prawie 9 zł, czyli wzrosły o niemal 17% więcej, ale są na szczęście rzeczy, które staniały. Na przykład zeszyt 60-kartkowych z 5 zł do 4,49 zł, zestaw długopisów z 6,95 na około 6 zł. No Kazik Staszewski śpiewa 12 groszy, no wy na zakupach zaśpiewacie 39 groszy, no bo właśnie o tyle zdrożała wyprawka szkolna. Kolejny artykuł na K-Mag Magazine o tym, że obecni magistrzy są w sumie analfabetami i studenci polskich uniwersytetów osiągają wyniki niższe niż dziesięciolatki. Taki dość niepokojący obraz studentów. Z badania wyszło, że około 20% studentów osiągnęło wyniki odpowiadające poziomowi uczniów szkół podstawowych lub niższe. Chodzi nie tylko o samo czytanie, ale też przede wszystkim rozumienie bardziej skomplikowanych tekstów, analizowanie informacji, danych i wykresów. No i wyszło, że jest ogólnie z tym słabo. W artykule też słabo wygląda matematyka. Myślę, że tutaj nie ma co się dziwić. 38% dorosłych Polaków znajduje się na niskim poziomie kompetencji matematycznych. No ale w końcu matma to zawsze był najgorszy przedmiot w szkole, więc chyba można na to przymknąć oko.

zespół Waves na naszej antenie, ale i nie tylko, bo gościliśmy ich też na scenie w centrum. No na scenę niestety trzeba będzie jeszcze poczekać, ale mam za to dla Was szybszą, myślę, alternatywę, czyli wydarzenie Welcome Sessions. Jest to wspólna inicjatywa nas, czyli Akademickiego Radia Centrum i Fabryki Kultury Zgrzyt. Odbędzie się już czwarta edycja tego wydarzenia. No właśnie, czwarta edycja 4 września, łatwo do zapamiętania, czyli już za tydzień w piątek. Będziecie mogli wtedy usłyszeć, no i poznać, myślę, mało znane, a nawet podziemne, można powiedzieć, zespoły z Lublina. Tego dnia zagrają chociażby Ponury Grzybiarz, Murder First czy Def Naturat. Co najważniejsze, będzie muzyka metalowa, będzie ciężko i też darmowo, bo wyjściówek nie ma, ale przy okazji będzie prowadzona zbiórka na Psy z Bronic. Także połączenie przyjemnego z pożytecznym, a więcej o tym wydarzeniu znajdziecie na stronie Zgrzytu, ale też i na ich Facebooku.

City Love na 98,2 FM i trochę o polskiej muzyce, bo Związek Producentów Audio-Wideo opublikował podsumowanie pierwszej połowy tego roku na oficjalnych listach sprzedaży, czyli ten OLiST tak zwany. Z tych danych wynika, że wykonawcy z Polski królują w streamingu, a zagraniczni artyści na winylach. Za to też popularnością cieszyły się m.in. nagrania No to z Polski Taco Hemingwaya czy Harry'ego Stylesa. No i właśnie, jeśli chcecie wiedzieć, czego słuchają Polacy w tej pierwszej połowie roku, to odpowiedź brzmi stety albo niestety, że polskiego rapu. Ale jeśli chcecie wiedzieć za to, co kładą na gramofonie, no to tu przewagę mają nagrania zagraniczne, bo najczęściej kupowanym w tym półroczu albumem był chociażby ostatni album Harry'ego Stylesa, czyli no to króluje pop. Ale popularne były również Number Ones czy Thriller od Michaela Jacksona, ale też niepodważalny klasyk, czyli The Dark Side of the Moon Pink Floydów. I w pierwszej dziesiątce tego zestawienia pojawiła się też Piła Tango od Strachy na Lachy czy płyta Kultu z Teneryfy. No a za to przed nami trochę zagranicznego grania Mastodon już teraz.

4 minuty pozostały do godziny 10. Green Day i Welcome to Paradise. Myślę, że tymi słowami chyba można wkraczać oficjalnie w weekend. Kończymy głowę do góry, ale przed nami jeszcze godziny szczytu o godzinie 15, które dzisiaj poprowadzi Jakub Gryz, także koniecznie zostańcie z nami na to piątkowe popołudnie, a ja już niestety będę się z wami żegnać. Emilia Bukowska była z wami przez te ostatnie 3 godziny audycji. Ja życzę miłego dnia i do usłyszenia niebawem.

0: na sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki, opakowanie 500 gramów. Kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis.
2: Stokrotka.
0: Reklama.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej roka w mieście.

0: Reklama.
1: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
2: No, bo mają wszystko taniej.
1: A jeszcze jakiś?
2: Bo mają najlepszy wybór.
1: No i?
2: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
1: Ciekawe, co jeszcze?
2: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
3: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to, o Lewiatanie tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Czyta lektor AI.

0: Drobniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A polska biała kapusta, cena sprzed obniżki 2,99. Teraz tylko złoty 59 za kilogram. Tak, tylko złoty 59 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej lokal w mieście!

0: Reklama.
1: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
2: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
3: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
4: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
5: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: A to było Tiger Cub i kawałek Magic Sleep. Jaki sen? Absolutnie nie. Mamy godzinę 15 już teraz na zegarach. A co za tym idzie, zaczynamy wydarzenia na 98 2FM.
1: Znamy wstępny projekt ustawy budżetowej. O tym za chwilę. Powiemy także o komunikacji miejskiej dla kibiców oraz jak nie stracić 800+.
0: Przy mikrofonie Jakub Jarzyna.
1: Za nami posiedzenie Rady Ministrów. Wiemy, na co zostaną przeznaczone pieniądze w przyszłym roku. Dziś rząd przyjął wstępny projekt ustawy budżetowej na zbliżający się 2027 rok. Jego najważniejsze filary mają stanowić ochrona zdrowia, bezpieczeństwo oraz inwestycje. Na przykład wydatki na sektor zdrowotny mają zostać zwiększone o 26 miliardów złotych. Ponadto premier Donald Tusk zapowiedział wzrost inwestycji kolejowych czy społecznych. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że wedle prognoz PKB ma wzrosnąć o 3%. Z kolei inflacja ma wynosić 2,8%. Warto także dodać, że zgodnie z szacunkami Rady Ministrów stopa bezrobocia w naszym kraju będzie na poziomie 6%. Kibice Dumy Koziego Grodu mogą liczyć na sprawny powrót do domu. Autobusy oraz trolejbusy odwiozą fanów. W sobotę o godzinie 18.30 Motor Lublin podejmie na własnym stadionie ekipę Piasta Gliwice. Z tej okazji Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie uruchomi dodatkowe kursy komunikacji miejskiej po zakończeniu spotkania o godzinie 22.15. Mowa o liniach numer 13 i 34 kierunek Nasturcjowa Poręba, 158 i 160 kierunek Felin Poręba oraz 161 w kierunku Poręby. Szczegółowy rozkład przystanków, na których będą czekać pojazdy, dostępny jest na stronie zdtm.lublin.eu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Obywatele Ukrainy przebywający na terenie Polski mogą stracić prawo do świadczenia wychowawczego. Aby temu zapobiec, powinni udać się do urzędu gminy. W pierwszych miesiącach po wybuchu wojny część osób uciekających przed niebezpieczeństwem otrzymała numer PESEL UKR bez okazania ważnego dokumentu podróży. Do 1 września mają oni czas, żeby potwierdzić swoją tożsamość.
2: Bardzo ważna informacja dla uchodźców z Ukrainy. Kto nie potwierdzi tożsamości do końca sierpnia, straci status UKR. Ten obowiązek dotyczy także dzieci, a to oznacza też utratę uprawnień, które wynikają z ochrony czasowej, w tym prawa do świadczenia wychowawczego 800+ na dzieci, które wypłaca ZUS.
1: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. Jeśli osoby zaliczające się do wspomnianej grupy nie stawią się w urzędzie gminy w terminie, ich status UKR zmieni się na NUE. Oznacza to, że dalsze przebywanie w Polsce będzie wymagać uzyskania nowej podstawy pobytu. Zainteresowanie służbą nie słabnie. Badania twierdzą, że co piąty zielony to kobieta. Do tej pory w 2026 roku do 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej dołączyło 450 nowych osób. Kim są? Statystyki pokazują, że blisko 60% żołnierzy OT ma wyższe wykształcenie lub jest w trakcie jego zdobywania. Co więcej, ponad 27% uczy się lub studiuje, a około 43% pracuje na etacie.
3: Trudno stworzyć jeden portret typowego lubelskiego terytorialca, bo służą u nas ludzie w różnym wieku, wykonujący różne zawody i będący na różnych etapach życia. Są wśród nas zarówno 18-latkowie, jak i osoby po 60. Nie trzeba więc rezygnować z pracy, nauki czy swoich dotychczasowych obowiązków, żeby zdobywać wojskowe umiejętności i służyć.
1: Mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Najbliższe szkolenie rozpocznie się 4 września. Nabór trwa dalej, a do tej pory wpłynęło ponad 150 aplikacji.
0: A za naszymi oknami naprawdę piękny krajobraz. 24 stopnie Celsjusza na termometrach, jest słonecznie. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1023 hektopaskale. Biometr na ten moment jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest umiarkowana.
4: Reklama.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
7: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,90.

0: reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60. Reklama.
1: Tu Radio Centrum.
2: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
3: Najwięcej roka w mieście.
4: Na zegarach mamy już 5 minut po godzinie 15. Piękny i wspaniały piątek. Już teraz, 28 sierpnia, przy mikrofonie Jakub Gryz. No i zaczynamy oficjalnie godziny szczytu na 98.2 FM. Zaczynamy taką, można powiedzieć, podróż w stronę weekendu. I na sam początek, Witus już teraz z Teenage Dirtbag.

13 minut po godzinie 15. White Lies z numerem Hurt My Heart. A my musimy zacząć, no można powiedzieć wprost, z wysokiego C, bo 28 sierpnia to prawdopodobnie jeden z najważniejszych dni, jeżeli chodzi o polską popkulturę. No dzień monumentalny, ważny historycznie. A dlaczego? Bo równo 16 lat temu, w 2010 roku na YouTube opublikowano no jeden z najważniejszych wyczynów kaskaderskich w historii Polski, czyli sławny skok Pawła Jumpera z rampy. No było tam z 1,50 m, jak mawiał operator kamery, czy też komentator. No i musimy to uczcić po prostu przez zagranie kawałka Jump przez Van Halen.

Misfits i Last Caress na 982 FM i mogę powiedzieć już tak wprost, że dziś mamy właściwie początek końca, bo zaczynamy właściwie już ostatni wakacyjny weekend. No to co można porobić w ten weekend? No przykładowo już dziś o 20 w Wierdarzu Centrum Kultury odbędzie się koncert Wojtka Cugowskiego akustycznie, to jest pierwsza propozycja. Jutro natomiast odbędzie się o godzinie 17 miejska potańcówka na Placu Litewskim, no jak więc jak ktoś chce potuptać nóżką, no to śmiało. No i też ostatnio w niedzielę odbędzie się właściwie imersyjny spacer po Bronowicach. O godzinie 11 start męczenników Majdanka 20. Nie wiedziałem, że Bronowice mogą być aż tak bardzo inspirujące. A ty od zespołu Hej, już teraz na drogi słuchaczu, a ty, co będziesz robił w ten weekend? Możecie się pochwalić, wysyłając swoje odpowiedzi pod numer 515 515 982.

0: AC/DC w Radiu Centrum i dzień od razu staje się lepszy. Touch to match za nami, a przed nami, no powiem tak, nigdy za mało informacji drogowych. No to na sam początek, Aleje Tysiąclecia, droga w stronę Ronda Dmowskiego może być teraz wyjątkowo, znaczy bardzo utrudniona, bo w tamtych okolicach mamy informacje o wypadku, więc szukajcie już objazdu. Podobne problemy, ale bez wypadków napotkacie na Bolesława Prusa oraz w Alei Kompozytorów Polskich w stronę Alei Solidarności. Hardcore, tak jednym słowem można powiedzieć, w Alejach Racławickich następnie droga w stronę Krakowskiego Przedmieścia może być bardzo utrudniona, ulica Głęboka w stronę Filaretów oraz Sowińskiego, jak i również droga z Nadbystrzyskiej w stronę Narutowicza i z Narutowicza w stronę Lipowej. Znowu, hardcore. Drodzy słuchacze, przypominam o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe do nas prosto pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
2: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę pogładź.
3: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
2: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
3: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
2: No w Brikomanie, a gdzie?
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
5: Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej oka w mieście.

Once Was Hers. Hers to jest oczywiście też nazwa formacji. A kiedyś to było tak, że jak chcieliśmy, no powiedzmy sobie wprost, konsumować muzykę, to musieliśmy sobie kupić płytę kompaktową, winyl, no jak wiadomo, jak każdy chciał. No i jak dobrze wiemy, realia teraz się zmieniły. No serwisy streamingowe kompletnie zdominowały rynek, ale okazuje się, że płyty CD chyba powracają i to od dłuższego czasu, aczkolwiek w tym roku, jak podaje raport firmy Luminate, wzrost sprzedaży płyt w tym półroczu przekroczył wzrost sprzedaży płyt winylowych, no i do tego wzrosło to o 16%. Robi to wrażenie. No i jak się okazuje, też według tego samego raportu, w ubiegłym roku sprzedano na świecie około 2,5 miliarda egzemplarzy płyt CD. Pozdrawiamy wszystkich kolekcjonerów CD-ków i winyli też, no nie będziemy nikogo dyskryminować. No i też pozdrawiamy Kult i Kazika za napisanie nieoficjalnego hymnu Polski, czyli Polska, mieszkam w Polsce.

Tak brzmi Australia w wykonaniu psychodeliczno-garażowym, można powiedzieć. Ocarina, czyli Psychedelic Porn Crumpets na 982 FM. 9 minut też mamy do godziny 16. I ja przyznam, że ta pierwsza część godzin szczytu przebiega trochę w klimatach statystycznych, bo wcześniej wspominaliśmy o sprzedaży CD-ków. No to tym razem będzie o muzyce generowanej przez AI, bo platforma Submit Hub przygotowała raport. No bo też uruchomili narzędzie do detekcji muzyki stworzonej przez AI. No i okazuje się, że w ubiegłym miesiącu aż 40% muzyki zostało właśnie stworzonej przy użyciu sztucznej inteligencji, z czego ponad 23% to była muzyka całkowicie stworzona przez AI, a 15% to muzyka zawierająca elementy, ale już dalej przemielona przez ludzkie dłonie. Kolejna informacja jest taka, że pewna platforma streamingowa, konkurencja, nie będę mówił kto, poinformowała o tym, że 44% całej muzyki wrzucanej na tą platformę stanowi muza stworzona przez AI w całości. Źle to brzmi, to teraz dobra wieść, bo stanowi ona tylko 3% całego słuchania. No a artysta, którego możemy już teraz usłyszeć, jest wyłącznie z krwi i kości, organek i kawałek walcz.

0: Na zegarach mamy już równo godzinę 16, więc bez zbędnego przedłużania ruszamy z wydarzeniami w Radiu Centrum.
1: Powstała nowa instytucja na wypadek kryzysu. O tym za chwilę. Powiemy też o krwawym księżycu, a także koncercie muzyki improwizowanej.
0: Wydarzenia przygotował Jakub Jarzyna.
1: Lublin przygotowuje kolejne rozwiązanie, które ma zwiększyć gotowość na wypadek kryzysu. Na terenie miasta będzie działać 27 placówek pomocowych. Pierwszy punkt Organizacji Miejskiej Odporności Cywilnej, w skrócie POMOC, w zespole szkół nr 13 przy ulicy Berylowej 7 w Lublinie jest gotowy do uruchomienia. Wykorzystana przestrzeń będzie funkcjonować w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski żywiołowe, długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej lub inne awarie systemowe.
2: Cały ten proces, który zakończymy do 28 roku tworzenia tych punktów odporności, a jednocześnie znacznie dłużej będzie ten proces remontowania, modernizacji schronów trwał, powinien zapewnić mieszkańcom to poczucie bezpieczeństwa. To, co się dzieje w Ukrainie, Państwo obserwujecie, tworzy nieprzewidywalne sytuacje i trzeba dużej elastyczności, mobilności w rozwijaniu tej instytucjonalnej formy pomocy. Będziemy to oczywiście robili, wykorzystując doświadczenia naszych współpracowników.
1: Mówi Krzysztof Żuk, prezydent miasta Lublin. Tego rodzaju miejsca będą organizowane przede wszystkim w budynkach szkół, a w zależności od charakteru i skali zagrożenia mogą być tworzone w formie polowej. Obiekty będą składać się z 7 podstawowych segmentów: poczekalni, sali dla dzieci, pokoju psychologa, przestrzeni multimedialno-internetowej, pokoju miejskiego ośrodka pomocy rodzinie, sali ładowania telefonów komórkowych, a także przestrzeni odpoczynku. W sytuacji zagrożenia pomoc będzie mogła funkcjonować całodobowo.
3: Do końca tego roku 10 obiektów zostanie zmodernizowanych w ten sposób, żeby uzyskało absolutną niezależność energetyczną, czyli przyłącze energetyczne i bardzo duży agregat rzędu 450-500 kW, który pozwoli zasilić całą taką szkołę. W planach do końca 28 roku jest osiągnięcie gotowości dla 27 takich punktów w całym mieście, czyli po jednym w całej dzielnicy.
1: Dodaje Dariusz Krzysztofik, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin. 29 sierpnia mieszkanki i mieszkańcy będą mogli spotkać się ze służbami i ekspertami z zakresu bezpieczeństwa oraz zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą reagowania w sytuacjach kryzysowych. Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 10 do 15 w zespole szkół nr 13. Niebo w kolorze czerwieni. Co można było dostrzec na widnokręgu? Dzisiejszej nocy po godzinie 3 mieszkańcy Polski mogli obserwować osobliwe zjawisko. Mowa o krwawym księżycu, który lokalnie przyjął barwę czerwono-miedzianą. Było to powiązane z zaćmieniem srebrnego globu. Najlepszą widoczność miały jednak osoby zamieszkujące obszary po drugiej stronie Atlantyku. Cień zasłonił tam bowiem aż 96% naturalnego satelity Ziemi. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Na gości warsztatów kultury czeka plenerowy koncert. Zespół Robert Io zaprezentuje magię muzyki improwizowanej. Grupa składa się z 3 artystów polskiej sceny jazzowej i alternatywnej. Tego wieczoru wystąpią Mikołaj Trzaska, Olo Walicki i Macio Moretti. W tym roku wykonawcy wydali swój pierwszy wspólny album pod tytułem November. Więcej o formacji mówi Rafał Chwała z warsztatów kultury w Lublinie.
4: Muzycy, którzy wchodzą w skład tego zespołu, są bardzo znani. Są to tuzy polskiego jazzu i muzyki alternatywnej. Oni uwielbiają improwizować, więc ta muzyka jest tylko początkiem, bo w zasadzie każdy kolejny koncert jest inny. Co ja z kolei lubię u nich, to że widać, że ci muzycy słuchają się nawzajem, są bardzo czujni i oni się lubują w takim właśnie szukaniu formy na żywo, więc tego się możemy spodziewać jako widzowie.
1: Muzycy zagrają w Lublinie już w niedzielę o godzinie 18. Koncert odbędzie się w warsztatach kultury przy ulicy Grodzkiej. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
0: Sprawdźmy jeszcze raz dzisiejszą prognozę pogody, która jest naprawdę dobra. 25 stopni Celsjusza na termometrach, słonecznie za naszymi oknami, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1021 hektopaskali, a wieczorem temperatura spadnie do okolic 15 stopni. Biometr na ten moment jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
5: Reklama.
6: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60. Reklama.
8: Akademickie Radio Centrum.
9: Najwięcej joga w mieście.
0: A na zegarach mamy już 5 minut po godzinie 16. Przypominam, piątek oczywiście mamy, wspaniały piątek, 28 sierpnia. Przy mikrofonie Jakub Gryz, no i oficjalnie już zaczynamy drugą część godziny szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Jak zapowiedzieć następny utwór? No może tak, parafrazując klasyczny już demotywator Michael Jackson, to nawet nie jest on, czyli Beat It w wykonaniu zespołu Fall Out Boy.

Jack White autentycznie nie przepada za swoimi sąsiadami. Powiedzmy sobie to wprost po przesłuchaniu kawałka Neighbors Blues. To jest nowość z ostatniego albumu tego jakże zacnego artysty. Ale drodzy słuchacze, na zegarach mamy 14 minut po 16. No to może sprawdźmy sobie w ogóle, co takiego się wyrabia 28 sierpnia. No bo najważniejsza kwestia. Dziś swoje imieniny obchodzi Patrycja, Aleksy, Augustyn, Aleksander oraz Julian. Życzymy wam wszystkiego najlepszego, wspaniałego weekendu i wspaniałego zakończenia wakacji. No i następny numer dedykujemy nie tylko właśnie naszym solenizantom, ale i generalnie wszystkim naszym słuchaczom. No One Like You od zespołu Scorpions.

Editors z kawałkiem Munich na 982 FM. Ja tak w gwoli ścisłości dodam, że Oktoberfest zaczyna się jak coś 19 września w Monachium. To taka mała ciekawostka. A przy okazji warto dodać też dosyć zabawną, śmieszną informację, która wydarzyła się ostatnio na lotnisku Warszawa-Okęcie, gdyż Straż Graniczna zatrzymała pewnego 20-letniego Lankijczyka, który próbował wjechać do Polski, później wyjechać do Niemiec, możliwe, że właśnie do Monachium, posługując się cudzą tożsamością. A w jaki sposób chciał to zrobić? To po pierwsze oczywiście fałszywe dokumenty, ale też co ciekawe, przykleił sobie do głowy sztuczne małżowiny uszne taśmą dwustronną. No to trochę redefiniuje pojęcie tak zwanego gumowego ucha.

0: czym był tamten kawałek, nie będę mówił może. Myslowic i z twarzą Marilyn Monroe na 98.2 FM. 27 minut do 17. Ruszamy z przeglądem informacji drogowych. Zaczynamy od powtórki właściwie, czyli od Alei Tysiąclecia. Droga w stronę Ronda Dmowskiego teraz jest wyjątkowo utrudniona z powodu wypadku, więc uważajcie na siebie w tamtych okolicach, szukajcie objazdu. Bolesława Prusa dalej jest zakorkowana w stronę Alei Solidarności. Następnie ulica Lipowa w stronę Alei Racławickich. Na Nadbystrzyckiej w stronę Narutowicza, tam spore problemy napotkacie. Wolska jest całkowicie zakorkowana w każdą stronę praktycznie. Ulica Głęboka w stronę Filaretów, jak i również w stronę Wileńskiej. No i zamykamy tym razem nasz przegląd na Diamentowej, Krochmalnej oraz Jana Pawła II. Przypominam jeszcze raz o tym, że możecie wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama.
2: Czyta lektor AI.

0: reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60. Reklama.
1: Radio Centrum. Najwięcej rokowników.

Zespół Tilt z kawałkiem o bardzo prostym przekazie. Nie wierzę politykom na 98.2 FM. Nic dodać, nic ująć, to może pogadamy sobie o rzeczach takich rzeczywiście naprawdę ważnych, a mianowicie już niebawem powraca Welcome Sessions, wydanie już numer 4 w Fabryce Kultury Zgrzyt. 4 września w piątek o godzinie 20.00. Impreza charytatywna, można powiedzieć, bo wejściówki są oczywiście za darmo, ale na koncercie będzie prowadzona zbiórka na psy zbrojnic. A kto zagra dla nas? No, na pewno spodoba się wszystkim słuchaczom o metalowych sercach ta propozycja, bo zagra dla nas formacja Death Not Rough, dużo stoner rocka, grunge'u, doomu, potem Murder Fest, czyli death metal i na koniec ponury grzybiarz, czyli jak nazywają się quasi metal. Więcej informacji znajdziecie na Facebooku klubu Graffiti.

Mały, ale bardzo intensywny kopniak energii do działania, czyli Kenny Hoopla i You Needed a Hit na antenie akademickiego Radia Centrum. Wcześniej wspominałem o Welcome Sessions w Fabryce Kultury Zgrzyt. No to co ciekawe, bardzo podobne wydarzenie odbędzie się w Warszawie, ale dopiero 26 września, bo mowa tutaj o wydarzeniu, które nazywa się Metalowe Zwierzaki. I o co chodzi? No w ramach tego wydarzenia zagrają cztery zespoły grające muzykę, no nie ukrywamy, bardzo ciężką, mianowicie formację Vitur, Prey of Monsoon, Carrion Sky oraz Wiamir, i wszystkie specjalizują się w brzmieniach death metalu, deathcore'u, stoner metalu, black metalu, no same absolutnie metalowe dobroci. No i w ramach całego wydarzenia, które cały dochód jest przeznaczony na wsparcie Fundacji Azyl Uchani na, znowu, pieski. No niesamowita sprawa, trzeba przyznać, że metalowcy jednak mają przeogromne i gołębie serce, pomimo tego, że są jednak też z metalu. Drodzy słuchacze, ten utwór sugerowałby, że zbliżamy się, czy też nasza podróż kieruje nas w stronę ulicy, która nie ma nazwy, czyli Where the Street Have No Name od formacji U2, ale w rzeczywistości zbliżamy się tak naprawdę do godziny 17 i po 17 usłyszymy się ponownie.

0: znowu Arek Kłosowski w Radiu Centrum, a na zegarach mamy już równo 17. No to co, ruszamy z wydarzeniami na 98.2 FM.
1: Lublin drugim najlepszym miastem do życia w Polsce. O tym za chwilę. Powiemy także o wsparciu finansowym dla uczniów oraz narkotykowych ogrodnikach.
0: Przy mikrofonie Jakub Jarzyna.
1: Kozi Gród ze srebrnym medalem. Stolica Lubelszczyzny kusi nowych mieszkańców. W rankingu stworzonym przez Business Insider Polska Lublin został okrzyknięty drugim najlepszym miastem do życia w Polsce. W badaniu uwzględniono każde z 16 miast wojewódzkich. Najwyższą lokatę zajął Szczecin, który w ubiegłym roku uplasował się na 8 pozycji. Podium zamyka Łódź. Wśród kryteriów, wedle których powstawało zestawienie, wzięto pod uwagę m.in. wysokość wynagrodzeń, dostęp do lekarzy czy wskaźnik przestępczości. Na ostatnim miejscu w rankingu ex aequo znalazły się Białystok oraz Gorzów Wielkopolski. Gdzie i na jakiej podstawie składać podania o wsparcie finansowe dla uczniów? Miasto Lublin podaje szczegóły. Od 1 września zadania w zakresie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, którzy mieszkają na terenie stolicy regionu, będą realizowane przez Wydział Świadczeń Urzędu Miasta Lublin. Chodzi m.in. o wnioski o zasiłek szkolny czy stypendium. Podania można wysyłać elektronicznie za pośrednictwem usługi e-doręczeń lub w formie papierowej we wspomnianej wcześniej placówce. Stypendium szkolne przysługuje uczniom żyjącym w rodzinach, gdzie dochód na osobę nie przekracza 823 zł netto oraz przynajmniej jeden z jej członków spełnia kryteria takie jak m.in. niepełnosprawność, bezrobocie czy alkoholizm. Z kolei zasiłek szkolny można uzyskać w przypadku trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Szczegółowe informacje dotyczące pomocy finansowej są dostępne na stronie lublin.eu. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Byli przykładnymi ogrodnikami i dbali o swoje rośliny, ale zanim wyjdą z więzienia, to sadzonki mogą zwiędnąć. Bialscy policjanci z Wydziału Kryminalnego ustalili, że na terenie gminy Sosnówka znajdują się dwie nielegalne plantacje konopi. Jedna w kompleksie leśnym, druga na prywatnej posesji. Podczas wykonywanych czynności mundurowi przyłapali na gorącym uczynku parę, która zajmowała się pielęgnacją roślin. Podczas przeszukania, w którym brał udział pies tropiący, służby odkryły około 4,5 kg środków odurzających oraz ponad 300 krzewów konopi innych niż włókniste. Decyzją Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim 42-latek wraz ze swoją 38-letnią partnerką zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im kara 10 lat pozbawienia wolności. Spada liczba dzieci w przedszkolach. Jakie zmiany zachodzą w polskiej edukacji? Najnowsze dane GUS pokazują, że w szkołach podstawowych uczyło się ponad 3 miliony dzieci, czyli o 1,4% więcej niż rok wcześniej, mimo że liczba placówek spadła. Wśród szkół średnich największą popularnością cieszyły się licea, do których uczęszczało prawie 900 tysięcy uczniów. O kosztach związanych z kształceniem mówi Aleksandra Gąsior z Urzędu Statystycznego w Gdańsku.
2: Wydatki publiczne na oświatę i wychowanie wyniosły w 2025 roku ponad 169 miliardów złotych, co stanowiło ponad 4% naszego produktu krajowego brutto. Jeśli przeliczymy to na jednego ucznia, roczny koszt edukacji w gminnej szkole podstawowej wynosi ponad 26 tysięcy złotych.
1: Zmiany widać również w szkolnictwie branżowym. Liczba uczniów szkół pierwszego stopnia zmniejszyła się o ponad 10%. W technikach najczęściej wybierane były kierunki związane z technologiami teleinformacyjnymi oraz inżynierią i techniką.
0: Pora na kolejną prognozę pogody. Za oknami stabilnie, można powiedzieć, dalej 25 stopni Celsjusza na termometrach. Wieczorem temperatura spadnie do okolic 15. Jest słonecznie, ciśnienie atmosferyczne wynosi 1021 hektopaskali. Biometr na ten moment jest korzystny, natomiast jakość powietrza jest dobra.
3: Reklama.
4: Dzień dobry, a ja zaraz mam szkołę.
5: A w Lewiatanie mamy świetną ofertę.
6: Mamy to, o Lewiatanie, tanie.
7: Polecam, na przykład Coca-Cola oraz Coca-Cola Zero 850 ml, tylko 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Lody, rożki Maxim, różne smaki, jedynie za 3,99.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Twoja przyszłość zaczyna się właśnie teraz. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie trwa rekrutacja na studia. Wybierz swój wymarzony kierunek, rozwijaj talenty i ucz się od najlepszych w wyjątkowej atmosferze. Nie czekaj, wejdź na stronę www.irk.umcs.pl i zarejestruj się już dziś. UMCS. Widzimy w Tobie przyszłość. Pomożemy Ci ją ukształtować.
3: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
9: Reklama.
10: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
0: A na zegarach mamy już 6 minut po godzinie 17. Przy mikrofonie Jakub Grys i witam się już po raz trzeci i chyba ostatni, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie piątkowe Godzin Szczytu na antenie akademickiego Radia Centrum. Co mogę powiedzieć więcej? Więcej powiem tak, że będą naprawdę świetne utwory rockowe. No i na sam początek można powiedzieć: niech żyje król, a przynajmniej tak orzeczy zespół Avenged Sevenfold. Hail to the King. Już teraz na 98.2 FM.

Złodzieje wtargnęli na antenę Radio Centrum. Nothing But Thieves i Stray Dogs na 98.2 FM. 15 minut po 17 mamy już na zegarach. No to ja tak kompletnie z innej beczki powiem. W co teraz inwestować? W złoto? W kryptowaluty? Nie. Futbolówki najlepiej. Drodzy słuchacze, część z was może kojarzyć taki legendarny mecz już. Chodzi o Mundial w 1986 roku, kiedy to Argentyna zmierzyła się z Anglią. No i mecz legendarny, dlatego że Argentyna wygrała to spotkanie 2-1. No i jedna z bramek oczywiście strzelona przez Diego Maradona, a konkretniej jego słynną ręką Boga. No i dlaczego o tym w ogóle wspominam? Bo ostatnio odbyła się aukcja, w ramach której można było kupić sobie właśnie oryginalną futbolówkę z tego spotkania. No i teraz pytanie najważniejsze. Ile kosztuje taka futbolówka? Już wam, drodzy słuchacze, zdradzam, kosztowała ponad 3 miliona dolarów. Powiem tak, kto bogatemu zabroni w takiej inwestycji?

romantycznie. Make it with you, czyli Queens of the Stone Age w Radiu Centrum. 24 minuty po godzinie 17, a my teraz powiemy sobie o rzeczach ważnych, czyli o muzyce. No oczywista oczywistość, prawda? No i pytanie bardzo dziwne, bo mianowicie, który muzyk ma najlepszą filmografię? I nie mówię tu o karierze aktorskiej, tylko generalnie o jakichś występach, koncertówkach i tak dalej. No okazuje się, że prawdopodobnie David Byrne, no bo wiadomo, Stop Making Sense, legendarna koncertówka, jeżeli chodzi o okres czasów Talking Heads. Później pojawił się film American Utopia w reżyserii Spike Lee, no i okazuje się, że szykuje się nam już kolejny film koncertowy, tym razem w reżyserii Brady'ego Corberta. Kto to jest? No reżyser nagradzanego Oscarem Brutalisty, więc szykuje się nam naprawdę potężny materiał filmowy, no i też potężna dawka muzyczna, tak mocna jak kawałek Psycho Killer.

0: 27 minut do 18. Ruszamy z ostatnim przeglądem informacji drogowych. Na sam początek ulica Głęboka. Spore problemy z przejazdem na Podkacie w stronę Sowińskiego oraz Filaretów. W Alejach Racławickich dalej problemy w stronę Krakowskiego Przedmieścia oraz w stronę Ronda Krwiodawców. Sytuacja również nie zmieniła się na Nadbystrzyckiej w stronę Narutowicza. Ulica Polska jest zakorkowana dalej w każdą stronę. No i zamykamy ulicą Diamentową, Krochmalną oraz Jana Pawła II. W tamtych okolicach ponownie na Podkacie problemy. A poza tym w centrum miasta aż takiego problemu z przejazdem już nie na Podkacie. Przypominam, że jeszcze możecie wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982. A jeżeli nie, no to życzę Wam już bezpiecznej drogi.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Reklama. Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
3: Szynka wieprzowa bez kości, cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 10,99 za kilogram. A kiełbasa morlińska z szynki, opakowanie 500 gramów. Kup jedno, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie opakowanie kiełbasy morlińskiej gratis.
2: Stokrotka.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Best Auto Lublin, ulica Metalurgiczna 60.
1: Reklama.
5: Radio Centrum.
6: Najwięcej loka w mieście!

Tytuł tego kawałka to chyba taki angielski odpowiednik słynnego powiedzenia siema, co tam? What's up? Phone on Blondes na 982 FM. No i co tam się dzieje? No dzieje się to, że Fontaine's DC oprócz przygotowania się do wydania nowego albumu Dopamine Chamber 16 października, to jeszcze ruszają w trasę koncertową. No i co ciekawe, zagrają w naszym kraju, w Polsce wspaniałej. Kiedy? 31 października w łódzkiej Atlas Arenie. Sprzedaż biletów startuje 3 września i trzeba przyznać, że zespół i organizatorzy są chyba bardzo odważni, biorąc pod uwagę, że przygotowali taki koncert w szybkim okresie czasu. A my przypominamy sobie kawałek z ich poprzedniego albumu Starbuster i Fontaine's DC już teraz.

0: numer, który autentycznie zapiera dech w piersiach. Stabas, Fontaine's DC na 98.2 FM, a my ruszamy z imprezą FM. Sprawdzimy sobie najbliższe i najciekawsze propozycje koncertowe. Spoiler, będzie metal, metal i jeszcze raz metal. Lubelski jeszcze do tego. Zaczynamy. Fabryka Kultury Zgrzyt 12 września. Slavic Metal Night i zagrają dla nas aż 4 zespoły. Młot na czarownicę, Slave Keeper, Merfolk, For the Plot. Wszystkie zespoły specjalizują się trochę nu metalu, trochę black metalu, trochę death metalu, trochę trash metalu. No, metal, nie wiem, pomnożony wielokrotnie. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na stronie Fabryki Kultury Zgrzyt. I w Zgrzecie zostajemy, jak i również oczywiście w naszym mieście. 18 września o godzinie 18.30 odbędzie się, uwaga, uwaga, kolejny koncert metalowy. The Legacy, czyli Tribute to Iron Maiden. Mowa tutaj o koncercie w ramach trasy Killers Can Wait 2026. Zespół, który no, wspomina 40. rocznicę wydania albumu Somewhere in the Time, oczywiście formacji Iron Maiden. I kto chciałby sobie sprawdzić ich na żywo, no to przypominamy, Fabryka Kultury Zgrzyt 18 września. No i ostatnia propozycja już w klubie Graffiti, tylko że 19 września w sobotę o 17.30. Znowu poczwórny, można powiedzieć, strzał metalowy, bo zagrają dla nas formacje Banisher, Blindfolded, Void Spectrum oraz Vomitus Sanctus. No, trzeba przyznać, że klimatów rodzinnych to raczej tam nie napotkacie. Przypominam, wydarzenie odbędzie się w klubie Graffiti 19 września. Więcej informacji na temat oczywiście wydarzenia znajdziecie na Facebooku.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij

wakacyjny przyjemniaczek od Paramore, czyli Rose Colored Boy. Na zakończenie dzisiejszej audycji zostało nam 3 minuty do 18, a co za tym idzie, zamykamy już dzisiejsze wydanie Godzin Szczytu na antenie Akademickiego Radia Centrum. Jakub Gryz z tej strony. Zachęcam Was, żebyście jeszcze z nami zostali. Wydarzenia, serwis sportowy już za chwilę, no i po godzinie 19 jazda próbna, wtedy Kuba Pasieczny przejmie stery Radia Centrum. A z mojej strony to tyle. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!

0: Jak prezentują się ceny paliw na weekend, o tym za chwilę. Powiemy także o programie Lider oraz remoncie dróg wojewódzkich. Minęła godzina 18, pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Jakub Jarzyna. Kierowcy sięgną głębiej do portfeli. Poznaliśmy maksymalne ceny paliw na weekend. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii za litr benzyny PB95 zapłacimy maksymalnie 6,64 zł, czyli o 7 groszy więcej niż dzisiaj. PB98 podrożeje o 9 groszy, a jej cena nie przekroczy 7,46 zł. Z kolei olej napędowy ponownie stanieje, tym razem o 5 groszy. Użytkownicy diesla zapłacą 7 zł 31 groszy. Warto wspomnieć, że niższy VAT na paliwo obowiązuje do 31 sierpnia. W Lubelskim Centrum Konferencyjnym podsumowano realizowaną na Lubelszczyźnie interwencję LIDER. Samorząd Województwa Lubelskiego podpisał 379 umów. Projekt kierowany jest do mieszkańców wsi i ma pomóc im włączyć lokalną społeczność w proces oddolnego podejmowania decyzji i działań dążących do poprawy warunków społecznych i jakości życia. Wśród realizowanych działań dominującymi obszarami wsparcia są sport i rekreacja, turystyka czy infrastruktura społeczno-kulturalna.
1: Chcemy pokazać, że czasem te niewielkie pieniądze w postaci 50, 100 czy 200 tysięcy, które trafiają do beneficjenta ostatecznego, robią bardzo dużo dobrego w naszym województwie. Województwie przecież, które rolnictwem stoi, więc i ten rozwój obszarów wiejskich jest dla nas niezwykle istotny, kluczowy, a właśnie lokalne grupy działania, społeczność, która działa na obszarach wiejskich, doskonale zna swoje potrzeby i jednocześnie potrafi je właściwie realizować.
0: Mówi wicemarszałek województwa lubelskiego Marek Wojciechowski. W ramach realizowanej interwencji Samorząd Województwa Lubelskiego w okresie ostatnich 3 miesięcy podpisał łącznie 146 umów o przyznanie pomocy na kwotę ponad 22 milionów złotych. Uczestnicy konferencji wysłuchali prelekcji przedstawicieli gmin, które dotyczyły działań podjętych w zakresie rozwoju sportu oraz rekreacji i turystyki na obszarach wiejskich. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Kolejne odcinki dróg wojewódzkich w regionie zostaną wyremontowane. Prace zostaną wykonane przy użyciu technologii nakładkowej. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego podpisano umowy w zakresie remontów drogi wojewódzkiej nr 807, 811 oraz dwóch odcinków drogi wojewódzkiej nr 863. Inwestycje zaplanowano w powiecie łukowskim, bialskim i biłgorajskim.
2: Prawie 6,5 km drogi za prawie 6 milionów złotych. W tych 4 powiatach, w łukowskim, bialskim, biłgorajskim, 2 drogi, bo jeszcze pewnie kilkanaście umów podpiszemy. Przypomnę, że w tamtym roku wyremontowaliśmy 135 km dróg stylem nakładkowym za ponad 115 milionów złotych.
0: Mówi wicemarszałek województwa lubelskiego Piotr Breś. W powiecie łukowskim koszt inwestycji wynosi prawie 1,7 miliona złotych, w bialskim ponad 2 miliony, a w biłgorajskim łącznie ponad 1,1 miliona złotych. Zastosowanie technologii nakładkowej pozwoli poprawić stan nawierzchni bez konieczności całkowitej przebudowy drogi. W sercu miasta zagoszczą magik i mistrz wpadek. Lublinianie zobaczą spektakl łączący improwizację z iluzją. W rolach głównych wystąpią Jerzy Buczyński i Bogusław Byrski. Duet aktorski zaprezentuje wyjątkowe przedstawienie pełne humorystycznych akcentów. Widowisko skierowane jest do całych rodzin. Spektakl rozegra się w sobotę o godzinie 12 na Placu Rybnym. Wstęp jest wolny.
3: Filip Lech, witam i zapraszam na serwis sportowy. Zaczynamy od piłki nożnej, gdzie zakończyły się już eliminacje do europejskich pucharów. Do fazy ligowej Ligi Europy awansował Lech Poznań. Mistrzowie Polski zapewnili to sobie w zasadzie już w pierwszej kolejce, kiedy to wygrali z FC Thun aż 7-0. Drugi mecz zakończył się remisem 2-2. W identycznej sytuacji była Jagiellonia Białystok. Piłkarze Jagi w pierwszej kolejce z Iberią Tbilisi zwyciężyli 4-0, w drugiej również potwierdzili swoją wyższość, wygrywając 2-1 i również zameldowali się w Lidze Europy. Na tym niestety sukcesy polskich klubów się zakończyły. Raków Częstochowa nie zdołał awansować do Ligi Konferencji. O awansie w jego starciu z Hajdukiem Split zadecydowała dogrywka, gdzie drużyna z Jasnej Góry uległa Chorwatom 2-3. Górnik Zabrze także nie załapał się do Ligi Konferencji po porażce z AS Monaco. GKS Katowice natomiast uległ w dwumeczu HPL-owi. Tel Awiw. Europejskie puchary rozpoczną się w połowie września. Przechodzimy do siatkówki. Reprezentacja Polski walczy na Mistrzostwach Europy Kobiet. Podopieczne Stefano Lavariniego do tej pory zaliczyły komplet 4 zwycięstw. Polki wygrały kolejno z Węgrami, Łotwą, Słowenią i Niemcami. Teraz jednak przyszedł czas na w teorii największe wyzwanie, a więc gospodynie turnieju Turczynki. One również mają na koncie komplet zwycięstw. Będzie więc to starcie o pierwsze miejsce w grupie. Mecz rozpoczął się o godzinie 18. A na koniec wrócimy do piłki nożnej. Motor Lublin w ten weekend stanie przed kolejnym wyzwaniem w PKO BP Ekstraklasie. Podopieczni Mariusza Misiury w ostatnim meczu podzielili się punktami z Koroną Kielce. Teraz liczą na komplet punktów na własnym stadionie. Rywalem żółto-biało-niebieskich będzie borykający się z licznymi problemami Piast Gliwice. Motor i Piast są bezpośrednimi sąsiadami w ligowej tabeli, co tylko zwiększa prestiż pojedynku. Motor jest 13, Piast z kolei 14. Początek meczu jutro o godzinie 14:45.
0: Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Aktualnie termometry pokazują 25 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1021 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

całkiem nagi. Wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marność.

0: Godzina 19. Wjeżdża wakacyjna jazda próbna.
1: Najnowsze premiery od waszych ulubionych artystów. W każdy piątek wakacyjna jazda próbna w Akademickim Radiu Centrum. Na przejażdżkę zaprasza Kuba Pasieczny.

przy premierze singla Easy Street, Queens of the Stone Age sprawdzali teren. Przy Insignificant Other skoczyli już do wody na główkę, no bo bądźmy szczerzy, jeden blues rockowy, drugi bardziej folk rockowy, akustyczny, czyli dwa utwory zapowiadające nowe wydawnictwo, mogą trochę wywołać wyraz zdziwienia na twarzy, no bo można spytać, gdzie te ostre gitary, gdzie to szaleństwo na bębnach? No tego nie ma, ale jest Josh Homme, który dostarczył nam jeden ze swoich najlepszych wokalnych występów do tej pory właśnie w utworze Insignificant Other, który już za nami. Jednak jest wiele znaków zapytania wraz z premierą albumu Perfect, no bo już wiemy, że ukaże się on 30 października i wiemy też, że będzie to album krótki, bo będzie trwał tylko 36 minut. No i z ciekawości sprawdziłem długość każdego albumu Queens of the Stone Age i najnowszy krążek Quotesa będzie tym właśnie najkrótszym w ich dyskografii. I coś mi się wydaje, że będzie to też ich najbardziej dziwny album, jaki stworzyli. Zresztą Josh Homme mówił, że każda piosenka brzmi jakby pochodziła z innego świata. I to celowe zagranie, bo próbuje on zszyć wszystkie emocje krążące wokół miłości, pożądania, głupoty i mądrości, która z tego wszystkiego wynika. Osobiście nie jestem ogromnym fanem tych dwóch singli i ciągle czekam na coś brzmiącego jak starzy Queens, ale jak będzie to album w stylu blues rockowym, no to też się nie obrażę. W końcu eksperymenty to coś, co Josh Homme w ostatnim czasie naprawdę bardzo polubił. Płyta już zamówiona i pozostało czekać do przedostatniego dnia października na całość. I Must Be Dreaming, chyba śnie. Taka musiała być reakcja fanów grupy Alabama Shakes, gdy ci ogłosili, że po 11 latach grupa wraca z nowym albumem pod tytułem I Must Be Dreaming. I dziś premiera tego krążka. No, przez ostatnie 11 lat wokalistka Brittany Howard zdążyła wydać dwa świetne albumy, wyruszyć światową trasę koncertową, ale jednak pamiętała, od czego wszystko się zaczęło i album I Must Be Dreaming powstał. Jest to krążek, który wprowadza człowieka w taki stan uniesienia. Ma on w sobie coś uspokajającego, niemal niebieskiego, a Brittany Howard udowodniła po raz kolejny, że jej wokal jest najważniejszym instrumentem w tym zespole i na tej płycie.

Życie członków zespołu The Amazons mocno się zmieniło w tamtym roku, gdyż w ich otoczeniu pojawiła się kobieta, Ella McCrop, która sprawiła, że The Amazons z miejsca stali się jeszcze lepszym zespołem. Kickin' It na 98.2. Dziś edycja deluxe, można tak powiedzieć, ich zeszłorocznego albumu 21st Century Fiction, w którym dostajemy 4 dodatkowe utwory. I są to kawałki wolniejsze, bardziej folk-rockowe, ale jednocześnie świetnie brzmiące. Matt Thompson i Ella McCrop świetnie się uzupełniają, więc jeżeli ich zeszłoroczny album Wam przypadł do gustu, no to teraz jest okazja, żeby ten krążek sobie odświeżyć i odkryć nowe utwory. I odkryć na nowo możecie dziś także utwory z zeszłorocznego albumu Turnstile. Never Enough, czyli jeden z lepszych krążków roku 2025, doczekał się edycji Never Enough Versions. I można zapytać, co to jest? No są to utwory zremiksowane, na których usłyszymy znamienitych gości, m.in. Hayley Williams z Paramore czy Eltona Johna. I bardzo ciekawe jest to, że na tym albumie obok siebie mamy właśnie Eltona Johna i tuż obok niego Dying Fetus. No, mega ciekawa sprawa. I ogółem to naprawdę fajny eksperyment, miejscami nierówny, bo niektóre wersje są gorsze od innych, ale sam projekt jest naprawdę intrygujący, wart sprawdzenia. I w ramach ciekawostki właśnie sobie sprawdzimy wersję utworu Seeing Stars we współpracy z samym Eltonem Johnem.

Dinosaur Jr. Everything at Once. Utwór ten pochodzi z albumu There Near, który ma dziś swoją premierę. Po 42 latach kariery zespół wciąż jest w bardzo dobrej formie na swoim 13 albumie i There Near to wyraźny krok w dobrym kierunku po Sweep Into The Space, który nie był słabym albumem, ale stanowił jednak słabszą część dyskografii zespołu. Album ten nowy zaczyna się znakomitym Several Got Away, który przygotowuje grunt pod krążek z niemal surfingowym klimatem. Ogółem album ten jest bardzo równy i brzmi jak późne lato, wrzesień, więc data premiery jest jak na moje idealna. I warto tu pochwalić też to, że nie ma tutaj złego utworu. Co najwyżej jest kawałek, który łatwo się zapomina, ale wciąż jest przyjemny w odsłuchu, tyle że na dłużej w głowie po prostu nie zostanie. A teraz zapraszam do posłuchania utworu z najnowszego albumu Prince'a. Tego Prince'a. Dziś wyszła kompilacja Timeless, czyli zbiór utworów, które powstały w latach 1977-2016. Są to kawałki mniej znane oraz wcześniej też niepublikowane. Ogółem w tym roku minęło 10 lat od jego śmierci i stąd ta premiera, żeby uczcić jego dziedzictwo. I w dużym skrócie, wytwórni Prince'a się to naprawdę udało. Jak byliście jego fanami, no to warto ten album sobie sprawdzić.

Interpol w utworze Wings on Fire. Długo oczekiwana premiera nowego albumu nowojorskiej grupy już jest. I wielu zadawało sobie pytanie, czy Interpol dowiezie dobry album, i teraz już wiadomo, że zdecydowanie im się to udało. Jest to ich najmocniejszy krążek od lat, to na pewno. Album wyróżnia się nie tylko świetną jakością utworów, ale także przestrzenią aranżacji. Zespół rozumie, gdzie instrumenty mogą się wysuwać przed szereg, a gdzie po prostu cofnąć. Gitary w jednej chwili mogą nieść utwór, a w następnej stać się częścią struktury i być po prostu w tle. Dziś do posłuchania wybrałem utwór Wings on Fire, który jest chyba najbardziej energicznym i najbardziej gitarowym utworem na tym krążku, ale jest tu też pewna ciekawostka. Otóż mamy koniec sierpnia, a Interpol stworzył potencjalny świąteczny utwór pod tytułem So Rides the Reindeer. Jest to melancholijny, z odniesieniami do śniegu i oczywiście renifera utwór, jednak dźwięków dzwonków czy Mikołaja tam nie ma. Ale jest tu taki słodko-gorzki ton, który wydaje się odpowiedni na długie zimowe wieczory. I tak sobie myślę, że musi być to dla nich wyzwalające wydawnictwo, bo w końcu po ponad dwóch dekadach przestali gonić ze swoim debiutem i nagrali album, który po prostu naprawdę chcieli nagrać, i zdecydowanie jest to ich najlepsze wydawnictwo od Antics. I w temacie bardzo dobrych albumów pozostaniemy, bo dziś także premiera nowego albumu grupy The Warning pod tytułem Everything's Fallen. I jedno jest pewne, fani The Warning z pewnością będą się świetnie bawić, odsłuchując ten krążek. Siostry dowiozły dopracowany, płynny, świetny brzmieniowo album. Ale, zawsze oczywiście jest pewne, ale

prawdopodobnie najgłośniejsza premiera na dziś, czyli nowy album grupy Mastodon i pierwszy bez Bretta Hinza. No, moja pierwsza styczność z tym albumem była trochę nietypowa, gdyż prędkość obrotu płyty winylowej ustawiłem na zbyt wysoką i Troy Sanders brzmiał jakoś tak dziwnie i zastanawiałem się, czy to taki celowy zabieg, czy tak ma być w ogóle i sobie tak myślę, o co chodzi. A wystarczyło po prostu zwolnić i wtedy uderzył otwierający Barbarian's Blood. Głośny utwór, jak głosi tytuł, wręcz barbarzyński. Ale jak na moje, im dalej w las, tym robi się coraz lepiej. Jest głośno, ale wciąż nastrojowo. I te spokojniejsze chwile pozostawiają nas z pytaniem, co będzie dalej. Mój ulubiony Moth and the Bone bardzo przypadł mi do gustu, ale myślę, że to krążek, na którym każdy znajdzie coś dla siebie. I końcówka jest też bardzo fajna, szczególnie utwór The Vanishing, który za nami, na którym, tu ciekawostka, na basie można usłyszeć granie Geezera Butlera z Black Sabbath. I warto tu przyznać, że słychać trochę brak Bretta Hinza, jego wokalu oraz ścieżki gitarowej. I po takiej stracie, jaką była jego śmierć, no to trzeba panom przyznać, że zdecydowanie dowieźli świetny krążek. Muzycy nie odbiegali od swojej standardowej formuły, choć pokuszę się o stwierdzenie, że album ten brzmi jednak trochę inaczej. Tak burzliwie, ale i oczyszczająco. Jakby muzycy Mastodon nie mogli pogodzić się ze śmiercią Hinza, ale w końcu wiedzą, że ta chwila oczyszczenia i pogodzenia się z jego śmiercią jednak nadejdzie. Świetny krążek, wart waszej uwagi, a i zdecydowanie przysłuchajcie go kilkukrotnie, bo nad nim trzeba się skupić, a nie słuchać go robiąc coś przy okazji, bo po prostu sporo was ominie. No, jak mogliśmy usłyszeć przez ostatnią prawie godzinę, no to ten piątek, ostatni piątek miesiąca był dniem naprawdę świetnych premier i zamkniemy go nowym utworem od grupy Proto Martyr. Poprzedni kawałek Sounds We Cannot Hear sprawił, że jeszcze w trakcie jego odsłuchu przedpremierowo zamówiłem nowy album grupy, a nowy utwór Feed the Sewer utwierdził mnie w przekonaniu, że no to była świetna decyzja. Nowy utwór jest szorstki, jest mroczny, jest tutaj atmosfera niepokoju, co mi osobiście bardzo pasuje. Album Hotel Uzona zapowiada się na bycie niemałym arcydziełem. Jego premiera za niecały miesiąc i no nie mogę się jej już doczekać. I nie przedłużając, zapraszam do posłuchania drugiego singla zapowiadającego to wydawnictwo i jednocześnie w tym miejscu dziękuję za dziś. Kuba Pasieczny, udanego weekendu, do usłyszenia wyjątkowo za 2 tygodnie, bo za tydzień usłyszycie Emilię Bukowską w ramach jazdy próbnej i zdecydowanie zachęcam odpalić wtedy Radio Centrum, bo gwarantuję, że Emilia dużo dobrej muzyki, szczególnie alternatywnej, ale też rockowej, wam zaserwuje do posłuchania. Trzymajcie się, hej!

Wolność, kocham i rozumiem wolności. Od

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej loka w mieście!
2: Kominiarz łapie się za guzik, gdy widzi mnie. Przez ramię pluje czarny kot. Naciągam kołnierz.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Powiedz mi słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Chodź powiedz mi słowa słodkie jak delicje, o których wiemy tylko my. Niech moje biszkoptowe serce owinięte ciasnofolią będzie ciepłe.